0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Woo! Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más.